kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Trajna Nina Armagedonuna. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Trajna Nina Armagedonuna. Mama ljubila Morona. Mama ljubila Morona.